Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm już weszł.

Ją spotka któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: 49% warszawiaków i warszawianek uważa, że kultura jest istotnym elementem ich życia, że kultura jest ważna. To nie znaczy, że 51% warszawiaków i warszawianek uważa, że jest nieważna, bo tutaj rozkładają się jeszcze procenty na tych, którzy mają umiarkowane zdanie na ten temat. Tu ponad 30% ankietowanych. Rozmawiamy o raporcie o warszawskim uczestnictwie w kulturze, czyli o tym, w jaki sposób my, warszawiacy i warszawianki, korzystamy z kultury. Razem ze mną są współtwórcy raportu na ten temat, Kacper Solecki i Małgorzata Bakalarz-Diverge z Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
2: Uczestnictwo w kulturze ma dwie twarze. Jedną z nich jest twarz egalitaryzująca, demokratyzująca dostęp, uspołeczniająca nas, pozwalająca nam być ze sobą razem na równych warunkach, w roli nie osób reprezentujących jakieś klasy albo wykształcenia, ale w roli miłośników i amatorów i pasjonatów danej twórczości czy jakiejś działalności kulturalnej. Z jednej strony nas sobie zrównuje, ale z drugiej strony ma też twarz reprodukowania nierówności społecznych, ponieważ próg wejścia do różnych instytucji, do różnych praktyk kulturalnych pozostaje niedostępny dla wielu osób. I to też jest rzeczywistość uczestnictwa w kulturze, o której warto jest niestety pamiętać.
1: Uderzył mnie ten cytat, który wyróżniliście w skrócie raportu, w prezentacji. Zaraz go przytoczę, ale może najpierw powiem o tym, że słuchajcie, ten raport jest dostępny, my nie rozmawiamy tutaj o czymś, co jest, nie wiem, schowane w informacjach prasowych i mam to na mailu, tylko to jest normalnie dostępne na stronie internetowej Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Tam jest ten raport w takiej dłuższej wersji w formacie PDF. Można go sobie pobrać za darmo, przeczytać. Jest też ta skondensowana wersja w formie prezentacji. Jest też ankieta. Ankieta quiz, którą możecie sami wypełnić i dowiedzieć się, w której wy jesteście grupie, których uczestników kultury, sami się sprawdzić w ten sposób. Więc odsyłam na stronę Warszawskiego Obserwatorium Kultury. Zaczęłaś mówić o barierach, to myślę, że jest bardzo ważne. Pojawiła się taka wypowiedź mężczyzny, młodego, uczestnika w kulturze, o braku garnituru. Nie mogę pójść do opery, bo nie mam odpowiedniego stroju. Ja już jestem na tym etapie, że chyba bym po prostu to olała i poszła do opery nawet w swoich takich domowych ubraniach, gdyby bardzo mi na tym zależało, ale rozumiem, że nie chcemy się czuć niekomfortowo, nie chcemy się wstydzić, nie chcemy ubrać się tak, jak nam się wydaje, że nie wypada się ubrać do danej instytucji.
3: Zaczęłaś super wątek, który też był jednym z naszych największych zaskoczeń, że instytucje kultury nie są tylko związane z uczestnictwem w nich, czy obecność w nich nie jest tylko związana z pozytywnymi emocjami, spędzania czasu wolnego od pracy, ale też są przestrzenią niepewności, w której nie wszyscy warszawiacy wiedzą, jak się odnaleźć. Takim największym zaskoczeniem było dla nas to, że w takie największe wątpliwości co do tego, jak się odnaleźć w instytucjach kultury, mają mężczyźni z wyższym wykształceniem. To jest coś, co myśleliśmy, że w dobie tych wszystkich akcji informacyjnych i otwierania się instytucji kultury, dużo mówienia o dostępności, myśleliśmy, że to jest coś, co już jest dawno za nami, jednak nie. Przed instytucjami kultury jest spore wyzwanie, jak pokazać siebie na nowo temu odbiorcy, dla którego podstawowym wyzwaniem właśnie może niekoniecznie jest opłacenie biletu do opery, ale właśnie to, że nie ma garnituru i nie wie, czy może przyjść w bardziej casualowym ubraniu.
2: To jest jedno z takich najważniejszych dla nas, czy ja wiem, wyzwań, ale też wątków, które odkrywa to badanie, ponieważ ono wiąże się także z takim elementem słynnego podziału, który uważamy za szkodliwy i nieaktualny, to znaczy podział na kulturę wysoką i popularną.
1: Ja w ogóle nie używam tego w radiu i dążę do tego, żeby nikt u nas tego nie używał.
2: Tak, ale ten podział jest bardzo silny i on częściowo niestety jest reprodukowany przez nie wszystkie, ale instytucje kultury.
1: Ale również przez media, jakby,
2: i definitywnie również przez system edukacji, który ciągle jest jednak systemem, znaczy ten pomysł na kultywowanie się i na kultywowanie się, czyli taki samouprawy, tak? Kultura jest od słowa uprawiać, a nie od słowa chodzić do teatru. Warto o tym pamiętać. Czyli ten pomysł na to, że kultura ma spowodować, że będziemy w czymś lepsi albo że będziemy mogli przenieść się gdzieś wyżej i że powinniśmy aspirować do tego, żeby być w tej innej grupie, w tej lepszej grupie, to jest właśnie jakby fundament reprodukowania tych nierówności społecznych.
1: Temat korzystania z kultury w Warszawie wciąż uważam za niewyczerpany, a więc do raportu, do rozmowy z Warszawskim Obserwatorium Kultury jeszcze wrócimy w Mieście o Świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa Dr. Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko na...
6: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Avatar, ogień i popiół.
9: Dajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
0: Po reklamie.

Słuchasz radia Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczy łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Umiejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Na razie temperatury rosną, a dzisiaj w ciągu dnia, no prawdziwe upały, umówmy się. W tej chwili w Warszawie termometry pokazują 16 stopni, podobnie we Wrocławiu, a w ciągu dnia do 27 stopni. Będę Was informować na bieżąco.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Witam. Witam serdecznie 23 czerwca we wtorek. Dzisiaj Dzień Ojca. Imieniny Wandy, Zenona i Atanazego. Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa, napisał Kornel Makuszyński. A ja zapraszam do godziny 11. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. Do świata Targaryenów wrócił humor. 4 lata temu pierwszy sezon Rodu Smoka ukazał się na świecie. To, co wydarzyło się przed grą o tron. Rzeczywiście wszyscy miłośnicy gry o tron czekali z zapartym tchem. I muszę powiedzieć, że moja tęsknota ze smokami nie została uruchomiona, ale trzeci sezon Rodu Smoka dorównuje momentami grze o tron, ale tylko momentami. W styczniu pojawił się Rycerz Siedmiu Królestw, ekranizacja książki Martina odbywająca się pomiędzy wydarzeniami Rodu Smoka i gry o tron, a wszyscy ci, którzy kochają tę sagę, równie mocno wyczekiwali tej kontynuacji. Ta książka jest zdecydowanie lżejsza i zabawniejsza niż pozostała, a do tego ma bohatera po prostu dobrego człowieka. Niezbyt lotnego, ale mającego u swego boku inteligentnego za dwóch giermka. Serial okazał się z doskonałą zabawą, oddającą humor opowiadań. Choć był kameralny, całość rozgrywa się podczas turnieju rycerskiego. To pełen wrażeń i emocji, świetnie zagrany. I mam wrażenie, i to jest informacja dla wszystkich tych, którzy kochają grę o tron, a umówmy się, trochę nas jest. Ród Smoka w trzecim sezonie wraca do formy. Można naprawdę ulec magii kontynuacji. W tym sezonie pojawia się w końcu stawka na dobre zaczyna wojna, której najważniejsze figury były wcześniej przez długi czas niemrawo rozstawione na planszy. Warto było czekać.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Od 22 czerwca, i to jest ważna informacja, możecie już oglądać kontynuację.

Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 18 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Dwaj dziennikarze, Marian Marzyński i Tadeusz Proć, w 1960 roku urządzili klasówki w kilkunastu szkołach, prosząc o wypracowanie na temat, jaki jest mój ojciec. I uwaga, przekrój powtórzył eksperyment w szkole podstawowej numer 1 w Świdwinie i szkole podstawowej numer 357 w Warszawie. Człowiek czyta i się wzrusza. Nie tylko ortografią. Jeżeli chcecie naprawdę się wzruszyć, ale też zobaczyć, poczytać, jak to wyglądało kiedyś, a jak jest teraz, to zapraszam do przekroju online. Mój ojciec jest dobry, ja go bardzo lubię ze względu na to, że nigdy dużo nie mówi, a robi. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś dużo mówi, a nic nie czyni. Ojciec byłby jeszcze bardziej lubiany przeze mnie, gdyby nie pił wódki, choć mu się to rzadko zdarza, ale nie mogę wytrzymać, gdy jestem w towarzystwie osób, którzy piją alkohol. Nie lubię okropnie tego zapachu. 1960 rok, klasa piąta, lat 11. Muszę powiedzieć, że słowa grzęzną w gardle. Nie róbcie sobie tego rano, ale zajrzyjcie do przekroju online i poczytajcie artykuł, jaki jest mój ojciec.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Mój tata jest wspaniały, ciężko pracuje, a mimo tego, że ciężko pracuje, poświęca mi czas. Coś pięknego.

0: No ja.
1: Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 7:35 na zegarze. A już teraz książka do dostania, a kolejne dwie świetne książki do dostania. Klasyka Edgar Allan Poe, ale też świetna polska nowość po 10 w Chili Z. Już teraz natomiast Psy raz drobnych, Olga Hund. Do dostania subtelna, refleksyjna powieść o marginesie i codzienności, w której każdy gest i każda obserwacja odsłania głębsze mechanizmy ludzkiego życia. Autorka z precyzją i przewrotnym humorem portretuje pacjentki oddziału psychiatrycznego, ukazując świat małych ras, ludzi wykluczonych, niezauważanych, a jednak pełnych emocji, pragnień i paradoksów. Już teraz do dostania w Chili Z. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało, kilka egzemplarzy czeka.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Sprawdzamy mapę pogodową. Umówmy się, lato w pełni 19 stopni, teraz w Warszawie 26 w ciągu dnia. 26 także w Poznaniu, w Katowicach i w Białymstoku, 27 w Krakowie, 28 w Rzeszowie, 26 w Poznaniu, a mówiłam Olsztyn 24 i w Trójmieście 23.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Dzień dobry, 8 na zegarze, 23 dzień czerwca. Słońce wstało o 4.26, a pójdzie spać o 21.04. Wtorek, imieniny Wandy, Zenona i Atanazego. Dzisiaj Dzień Ojca. Kornel Makoszyński powiedział: mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. Wszystkim ojcom wszystkiego najpiękniejszego. Magda Kasperowicz, zapraszam dzisiaj do 11.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 8 Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty otrzymali główną nagrodę 50. Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Żywa. Główną nagrodę imienia Wojciecha Bogusławskiego jury przyznało tej sztuce w wykonaniu zespołu teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a w reżyserii Jana Klaty. Ta sztuka otrzymała także nagrodę za scenografię, kostiumy i reżyserię świateł oraz za choreografię Maćka Prusaka. Nagrody aktorskie otrzymali grający w tej sztuce Maciek Cymorek, Maciek Medlak i Cezi Stuniak. Jury wyraziło uznanie twórcom Krzyżaków za czułe i uważne podejście do klasycznego, popularnego i pozornie znanego tekstu prowadzące do twórczej reinterpretacji. Pan Tadeusz także otrzymał nagrodę z Teatru Polskiego w Poznaniu za reżyserię, scenariusz i koncept Kamila Białaszka. Między innymi nagrodzono także Konrada Dworakowskiego za spektakl Ubu Król. I wielkie gratulacje należą się wszystkim wyróżnionym, a ja przypominam, że Termopile Jana Klaty jesteśmy gotowi na to. Do zobaczenia w Warszawie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: To była pierwsza premiera nowej dyrekcji w Teatrze Narodowym w Warszawie, Termopile Polskie. Myślę, że Teatr Narodowy warto odwiedzać.

0: Słuchajcie, czyli za 20 minut po godzinie 8. WTF, Fest 3, festiwal filmów, których naprawdę nie da się odzobaczyć, powraca. Od 25 do 28 czerwca warszawska Kinoteka po raz trzeci pokaże filmy dziwne, odważne, kultowe i absolutnie nieoczywiste. Dużo wspaniałych dzieł, wielu twórców kina, które wymyka się prostym kategoriom. Dziwne filmy mają jedną wspólną cechę. Bardzo rzadko się o nich zapomina, to właśnie im poświęcony jest WTF Fest, Festiwal Kina, WTF Fest, Festiwal Kina, który zaskakuje. Rozumiecie, że musiałam to spolszczyć, bo inaczej musiałabym niestety użyć niecenzuralnego wyrazu, ale wiemy o co chodzi. To właśnie tym dziwnym filmom, o których nie możemy zapomnieć, jest poświęcony ten festiwal. Kina, które zaskakuje, przekracza granice i przypomina, że filmowa wyobraźnia wciąż może zaprowadzić widzów w miejsca, których nie da się przewidzieć. Trzecia edycja festiwalu skupia się na filmach, które budzą silne emocje i długo zostają w głowie, a motywem przewodnim tegorocznego programu są obsesja, pragnienie, cielesność, seksualność, pokazane w bardzo różnych tonacjach. Od czarnej komedii i absurdu przez surrealizm i kino undergroundowe, aż po dzieła, które na stałe weszły do historii kina. Myślę, że warto się wybrać, warto sprawdzić. Od klasyków gatunku Głowa do wycierania, na przykład Davida Lyncha, jeden z najbardziej kultowych debiutów w historii kina, czarno-białym, dusznym snem o lęku, samotności i ojcostwie w najbardziej osobliwej wersji. Tak a propos Dnia Ojca. Sprawdźcie to, bo jest to festiwal zupełnie niezwykły.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
1: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
0: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Będę był to al ristorante.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Znak. Ciao!
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Zeta. Ja przypominam, że pierwszy wyjątkowy festiwal psychologiczny i konferencja Remind w najlepsze po prostu w naszych sercach i w głowach. Katarzyna Kozak na miejscu. Joanna Flis wypowiedziała się specjalnie dla Was po poniedziałkowym panelu na kongresie Remind. Nosił on nazwę Panel Twórców Cyfrowych. No i trochę o tych pułapkach myślowych, w które wpadamy czasami w życiu. Joanna Flis jest częścią Rady Twórców Cyfrowych Remind i stworzyli taki kodeks ci twórcy odpowiedzialnej psychoedukacji, czyli 10 zasad właśnie między innymi. Ale teraz o tych pułapkach myślowych, o tym, czym nam to grozi prosto ze wspaniałej konferencji i kongresu z Katarzyną Kozak, Joanna Flis.
1: Też jako oczywiście osoba, która jest psychologiem, psycholożką z wykształcenia, ale też jednak jest influencerką, łatwo jest wpaść w to takie przekonanie, że moja treść równa się ja. A jak ty masz?
2: A wiesz co? Nigdy nie myślałam tak, że moje treści są mną. Myślę, że one reprezentują mój aktualny stan wiedzy na temat jakiegoś zjawiska. I oczywiście, że jak tworzę treści, to korzystam z różnych narzędzi do tego, żeby poszerzać swój aktualny stan wiedzy, co nie znaczy, że wyczerpuję swoje możliwości. Wielokrotnie mogę o jakichś badaniach nie wiedzieć, coś, o czym mówiłam, się już mogło zmienić, tak jak w przypadku szkodliwości alkoholu. I to jest moja odpowiedzialność, żeby ucząc się nowych rzeczy, jednocześnie poinformować moich słuchaczy i słuchaczki o tym, że nauczyłam się czegoś nowego, że w jakiejś kwestii się myliłam, że zweryfikowałam swoje poglądy. Absolutnie nie koresponduje to z moim poczuciem własnej wartości. Nie potrzebuję bronić treści, żeby obronić swoje poczucie własnej wartości. Wręcz przeciwnie, bo też pracuję jako badaczka. Jako badaczka jestem też zafascynowana tym procesem nieustannego odczytywania treści na nowo, weryfikowania wiedzy, stawiania nowych hipotez. Tak właśnie wygląda rzetelna nauka.
0: Bardzo dziękuję, Katarzyna Kozak, a my jesteśmy patronem festiwalu, kongresu i tego ważnego wydarzenia Remind. Przed chwilą o tych pułapkach, w które wpadamy. Joanna Flis, Chili Z.
3: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

ojciec Tadeusz Różewicz. Idzie przez moje serce stary ojciec. Nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarnka do ziarnka. Nie kupił sobie domku ani złotego zegarka. Jakoś nie zebrała się miarka. Żył jak ptak, śpiewająco z dnia na dzień. Ale powiedzcie, czy może tak żyć niższy urzędnik przez wiele lat? Idzie przez moje serce ojciec w starym kapeluszu. Pogwizduje wesołą piosenkę i wierzy święcie, że pójdzie do nieba.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99. 9 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Cilizet. Bogota.
2: Rozkręcają się temperatury. W tej chwili w Warszawie termometry pokazują dokładnie 20 stopni. Jest słońce, 26 w ciągu dnia. 26 także w Katowicach, w Poznaniu i w Białymstoku. 27 w Lublinie, w Kielcach, w Krakowie. 25 we Wrocławiu, 28 w Rzeszowie. 24 stopnie w Olsztynie i w Trójmieście 23.
1: Śniadanie do łóżka w Cilz. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: 9 na zegarze. Dzisiaj śniadanie do łóżka do godziny 11. 23 dzień czerwca. Wtorek. Imieniny Wandy, Zenona i Atanazego. Dzisiaj także Dzień Ojca, a w moim ulubionym naściennym kalendarzu słowa Kornela Makuszyńskiego. Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka w Cilz.

0: and cold. Słuchajcie, czyli Z. Dzisiaj dużo o ojcach. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś trafiła w moje ręce na Warmi taka książka Listy do ojca. I to są historie te smutne. Te historie, które rzeczywiście rzeczywiście determinują życie. To są te historie o ojcach nieobecnych, o ojcach, których nie ma, ale wyobraźcie sobie, że Gazeta Wyborcza zrobiła kiedyś taką akcję, że poprosiła o napisanie czytelników i czytelniczki listów do ojca. I teraz tyle listów zostało nadesłanych do redakcji przez czytelników w ramach akcji Powrót Taty, w których to listach czytelnicy i czytelniczki zmierzyli się z własnym życiem, nierzadko po latach milczenia lub wewnętrznej walki, zdobyli się na odwagę i podzielili się tym, co w ich relacjach najintymniejsze, przywiązaniem, złością, wdzięcznością, tęsknotą, nienawiścią, nadzieją. Czasem, ale tylko czasem, była to nawet miłość. Napisali o czymś, czego może nigdy nie byliby w stanie powiedzieć, zwłaszcza stojąc naprzeciwko swoich ojców. Emocje przelali na papier dla samych siebie, ale również dla innych i stworzyli tym samym książkę wzruszającą, będącą zwierzeniem w najczystszej postaci. Co nam zostaje po przeczytaniu tej książki? Bogaty i bezlitosny obraz polskich ojców, którego jeszcze nie było. Wtedy nie było. Nauka dla mężczyzn, którzy zamierzają mieć dzieci, rachunek sumienia dla tych, którzy już mają potomstwo. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to doskonały poradnik, którego żaden psycholog nie jest w stanie napisać. Poradnik o tym, jak być dobrym ojcem, czy też jakim ojcem na pewno nie być. Wstrząsająca ta książka, wracam do niej bardzo często. List do ojca, gdybyście chcieli, Grzegorz Piechota i Jerzy Bogdan Wójcik. Coś wspaniałego.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Ale też coś bardzo trudnego, trochę jak opowiadania Joko Ogawy. To nie jest przyjemna lektura w dużej części, natomiast mocna. I myślę sobie o tej książce bardzo często, także w Dniu Ojców, o tych ojcach, których nie było, o tych ojcach nieobecnych. Sięgnijcie po tę lekturę, bo naprawdę warto.

0: Słuchajcie, Chinese 9.21. W tym roku astronomiczne lato na półkuli północnej rozpoczęło się w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.25 czasu polskiego. To jest moment prześlenia letniego, w którym Słońce osiąga swój najwyższy punkt na niebie, górując w zenicie nad zwrotnikiem Raka. Dla mieszkańców Polski oznacza to najdłuższy dzień w roku, który w Warszawie potrwał 16 godzin i 47 minut, a ja całą tę niedzielę sprzątałam, prasowałam i po prostu pomyślałam, że jeśli nie zrobię tego teraz, to nie zrobię tego nigdy. Lato astronomiczne wyznaczane jest przez ruch Ziemi wokół Słońca, przypominam. Bąbelki na pewno na geografii miały zaliczenie. Z największych atrakcji letniego nieba w 2026 roku największe wydarzenie to zaćmienie Słońca 12 sierpnia, które w Polsce będzie widoczne jako częściowe, ale z bardzo dużą fazą zasłonięcia tarczy. Zapamiętajcie datę.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej,

0: nagrodzony Oscarem.
1: Sali się nie poddają!
2: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
3: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar Ogień i Popiół.
2: Stajemy do walki!
0: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Chilli Z, zapowiadałam dużo dobrych wystaw do zobaczenia, ale także dużo dobrych książek do czytania na wakacje. Wtedy, kiedy jest czas, kiedy jest przestrzeń, kiedy możecie zrobić coś dobrego dla siebie i myślę, że z całą pewnością coś dobrego dla siebie to Natalia De Barbaro i Przejścia Którędy do Miłości, czyli nowa książka autorki Czułej Przewodniczki, jeszcze pachnąca drukiem. To jest bardzo ważna informacja i chcę powiedzieć, że to jest najbardziej kojąca i zarazem najgłębsza książka Natalii De Barbaro, autorki bestsellerów Czuła Przewodniczka i Przędza. Nowa książka może sprawić, że w zupełnie nowy sposób spojrzycie na własne życie i historię waszych rodzin. Autorka pokazuje, że nawet w przeszłości pełnej bólu i strachu można odnaleźć filary dobra, troski i siły. To książka, która pomoże iść za tym, co jasne i zobaczyć, że to, co jasne, mieszka w naszym środku i że wszystkie historie tak naprawdę zaczynają się i kończą na miłości. Natalio De Barbaro zabiera nas piękny spacer, po raz kolejny. Spacer po naszym wnętrzu. To jest spacer pełen czułości i uważności. To jest spacer pełen prześwitów, przesmyków i przejść, przez które się każdego dnia przydostajemy po to, żeby znaleźć spokój i miłość. To jest piękna książka, która już teraz może być wasza. Więcej książek po 10 w Chilli Z. magdalena.kasperowicz@chillized.pl. Piszcie śmiało, a po 11 między innymi klasyka gatunku, czyli Edgar Allan Poe.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: Po reklamie.

0: Jest 10:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Na start Kino i Fotografia. Mel Brooks w niedzielę 28 czerwca obchodzi setne urodziny. Przez blisko 8 dekad aktywności w showbiznesie dał się poznać jako twórca wszechstronny. Reżyser, aktor, scenarzysta, producent i autor tekstów piosenek. Od najmłodszych lat był zafascynowany filmami Chaplina i Keatona i za swoją życiową misję obrał rozśmieszanie publiczności. O tym wszystkim przypomina Kino Illusion w Warszawie, które będzie świętować ten piękny jubileusz przez 3 dni w sumie, bo od piątku przez cały weekend. Oczywiście na ekranie pojawi się specjalny zestaw filmowy z niezapomnianymi rolami Mela Brooksa. To będzie m.in. film Nieme Kino, Być albo Nie Być, a także Kosmiczne Jaja. Instytut Fotografii Ford w Warszawie zaprasza na kolejne otwarcie. Przypomnijmy, że inauguracja działalności po przerwie to aż 3 specjalne wydarzenia. No i przed nami kolejne. W najbliższą środę już, czyli jutro, czeka na nas m.in. wernisaż pierwszej w Polsce indywidualnej wystawy Czesława Siegiedy Polska Britannica, ekspozycja książek fotograficznych wyróżnionych w konkursie Fotograficzna Publikacja Roku 2026 i jeszcze spotkanie z okazji uruchomienia wystawy online projektu Witolda Krasowskiego Nerwowe 90. To ciekawe zestawienie, bo Siegieda robił zdjęcia w latach 70. w Anglii. No i to od razu myślę, że warto wspomnieć, że to są zdjęcia, które wiele lat przeleżały w szufladach, a Nerwowe 90. Witolda Krasowskiego, to ta wystawa online, będzie okazją, żeby przyjrzeć się polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii w latach 90. Zapraszamy na wernisaż i wspomniane spotkania o godzinie 19:00 już jutro. To Instytut Fotografii Ford w Warszawie. Jeśli nie widzieliście Substancji albo z jakichś powodów ominął Was film Nienasyceni Luki Guadagnino, no to jest okazja, żeby nadrobić te filmowe zaległości w doskonałej lokalizacji, bo na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku zapraszamy Was na kolejne seanse w tym najpiękniejszym w Trójmieście kinie plenerowym. Tutaj spotykamy się w najbliższy piątek, a także sobotę. Uwaga, uwaga dla tych, którzy chodzą regularnie na seanse w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego. Nastąpiła mała zmiana w programie w tym tygodniu, a zatem w piątek na ekranie Substancja, a w sobotę Nienasyceni. A u nas jeszcze podwójne zaproszenia na te seanse, albo późniejsze, lipcowe. Jeśli jesteście zainteresowani jakimiś innymi filmami, to też możecie do nas napisać na adres kultura@tz.pl. Ja spokojnie czekam na Wasze zgłoszenia i będę Was niebawem informować o tym, kto otrzymał takie podwójne zaproszenie, a seanse w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, przypomnijmy, zaczynają się po zachodzie słońca.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Sprawdzamy, co dziś czeka nas za oknem na północy kraju, w Gdańsku i Olsztynie. 23-24 stopnie i zmienne zachmurzenie. W centrum 26 stopni ze słońcem. Najcieplej na południu Rzeszów może pochwalić się aż 28 stopniami na termometrach. Słowem, lato w pełni. Słońce dopisuje. Miłego dnia.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Minęła 10, słuchacie Chili Z, to śniadanie do łóżka i zaproszenie na odrobinę dłuższe wstawanie. Do 11 dzisiaj, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. Wszystkim ojcom składamy najserdeczniejsze życzenia z dedykacją. Ojciec to nie ten, kto daje życie, ojciec to ten, kto je wypełnia. Wszystkiego najlepszego, ja zapraszam do 11, Magda Kasperowicz. Dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Chili Z, a już teraz książka do dostania. 9 wybranych opowiadań mistrza makabry w klasycznych przekładach Bolesława Leśmiana oraz Stanisława Wyrzykowskiego. Teksty składające się na ten zbiór ukazują wszechstronność autora, jego zdolność do analizy ludzkich charakterów i sumień, knucia intryg kryminalnych, opowiadania mrocznych historii miłosnych i układania zdumiewających moralitetów o winie, zbrodni i zemście. W tomie znalazły się m.in. Czarny Kłod i Zagłada Domu Asherów, a także Portret Owalny, Serce Oskarżycielem i Maska Śmierci Szkarłatnej. Ale to nie wszystko. Już teraz klasyka gatunku Edgar Allan Poe do dostania w Chili Z. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Meet Me in Love. Meet Me in Love. KIZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Dajemy do walki!
17: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
22: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie, Chili Z. Była klasyka, a teraz książka, która stosunkowo niedawno ukazała się na polskim rynku wydawniczym, Gdzie sypiają dzikie konie, Łukasz Barys. To zwyczajna opowieść o jednym bardzo długim dniu w życiu kilku zwyczajnych osób. Wbrew tytułowi nie jest to książka przyrodnicza ani krajoznawcza, choć przyroda i przestrzeń grają w niej ważną rolę. Na równi z malarstwem, poezją, biurowcami i gołębiami. Jest to też książka o miłości, zdradzie, nienawiści, przemocy i wybaczeniu, bo jeden dzień może skrywać w sobie mnóstwo wrażeń, szczególnie gdy na teraźniejszość nakładają się wspomnienia. Bohaterowie czują się nieustannie zagubieni, czy to w wielkim mieście, czy w małym lesie. Zdarza im się też tęsknić za istotami, które z upływu czasu nic sobie nie robią. Spodoba się tym, którzy wciąż się dziwią, jak wiele można przeżyć, jadąc łódzkim tramwajem do pracy albo szwendając się latem po wsi. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl, gdzie sypiają dzikie konie, już teraz do dostania.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: To już dzisiaj wszystko w śniadaniu do łóżka. Dziękuję, że byliście z nami tego wyjątkowego poranka. Nigdy dość. Dzisiaj przedłużona radość do 11:00. Do usłyszenia i pamiętajcie, tu i teraz to byłam ja, wasza poranna coachini Magda Kasparowicz, za chwilę Bartek Winczewski. Dziękuję za dziś.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out. Reklama.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłu.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Akon 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
4: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
5: Mediamarkt.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: 11 na zegarze, Magda Bauer przy mikrofonie.
2: W pogoni za kulturą.
1: Witam i o zdrowie pytam. O kulturę pytam tak naprawdę.
3: Dzień dobry, nasze tradycyjne powitanie poranne. Tak, my oczywiście chcemy dbać o wasze samopoczucie, no bo na pewno jeśli mamy taki dobry nastrój na początku dnia, no to pod względem tych zdrowotnych spraw też się wszystko będzie układać.
1: Ale kultura też nastrój poprawia.
3: Kultura fizyczna też jest ważna.
1: Zaraz będziemy o mundialu rozmawiać.
3: Tak, ale podpowiemy też, gdzie spotkać takie połączenie kultury fizycznej, no i właściwie życia społecznego i też sztuki. Takie wydarzenie też pojawi się w naszym zestawie na początek dnia. Natomiast ja chcę zacząć jeszcze od Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy, bo ta nagroda została przyznana po raz 12. To nie jedno, oczywiście, ale więcej wyróżnień, które co roku są wręczane autorom najlepszych nowych budynków, projektów nowych budynków i realizacji architektonicznych. W tym roku Grand Prix nagrodzono budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale wśród zwycięzców są też Dom dla Młodych Mam i ich dzieci oraz Park Żelański. W kategorii Nowe Życie Budynków triumfował ośrodek Nowa Skra przy Wawelskiej i pozostałych wyróżnionych oczywiście można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Warszawy. My na pewno jeszcze będziemy do tego tematu wracać w Chili Z. Tymczasem Dopamina premierowo w Teatrze Górnośląskim. No właśnie, żyjemy w świecie pełnym bodźców, takich, które stymulują tytułową dopaminę, a zapominamy o tym, co najważniejsze i o tym, że to, co najważniejsze jest tu i teraz, a nie na Instagramie, Facebooku czy TikToku. O tym piszą twórcy spektaklu, zaznaczając, że to przedstawienie nie straszy, ale po prostu zachęca do budowania relacji z osobami offline, a nie online oraz do cieszenia się chwilą. No i to jest musical, to też trzeba podkreślić, a zatem na scenie mnóstwo dobrych dźwięków i taniec i to wszystko premierowo 26 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Górnośląskim. A tutaj będzie strój, który może nam pomóc przygotować się do treningu. Nie no, właściwie jest podczas treningu niezbędny. To już jest tradycja, że u progu lata Nowa Huta świętuje i paraduje i co roku urządza taki przemarsz radosny przez miasto Kraków, przez dzielnicę Nowa Huta, po to, żeby powitać lato, no i przypomnieć o tym, że kultura ulicy i dobra zabawa potrafią połączyć ludzi. No i tak będzie również i tym razem, i to już w tym tygodniu, trzecia Nowa Huta parada jest dość specjalna, bo to będzie parada dresów. Ubieramy się więc na sportowo, a w programie znajdą się koncerty, stand-up, pokazy mody dresowej, warsztaty sztuki, animacje dla dzieci, gry podwórkowe, konkursy, strefy chilloutu i wiele, wiele innych miłych rzeczy. 27 czerwca to wszystko będzie się odbywać.
1: A propos miłych rzeczy, tak sobie pomyślałem w nawiązaniu do tej informacji o nagrodach architektonicznych warszawskich, że to też może całkiem miły pomysł na letni, wieczorny spacer. Tak udać się tropem tychże nagrodzonych budynków i tak sobie spacerować od jednego do drugiego.
3: No. Doskonały. Zdecydowanie popieram i może sobie taki zaplanuję tego lata.
1: A Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jego budynek rzeczywiście imponujący. Magda Bauer, bardzo dziękuję. No to o mundialu za godzinkę sobie porozmawiamy. O 12 się słyszymy, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Dobre wibracje, Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 23 czerwca, Dzień Ojca. Serdecznie pozdrawiam i macham do wszystkich ojców, tatusiów, tatów tam po drugiej stronie. Cieszcie się tym pięknym waszym dniem.
2: Dobre wibracje, Chili Z.
1: Dora Dżar na dobry początek naszego spotkania. Raz jeszcze dzień dobry, Bartek Winczewski w Chili Z. Wspólnie jesteśmy dziś do 15.

23 czerwca, Dzień Ojca. Czy wiecie, że Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie celebrujących ten dzień właśnie 23 czerwca? W większości państw, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, Dzień Ojca świętowany jest w trzecią niedzielę czerwca. W wielu innych europejskich krajach święto to przypada z kolei na 19 marca, a u nas właśnie 23 czerwca. Pochodzenie tej daty jest dość specyficzne. Otóż o takiej, a nie innej dacie zadecydowała w 1965 roku redakcja łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego we współpracy z poetą Janem Stautengerem. Stautenger wskazać miał właśnie na 23 dzień czerwca, argumentując, że jest to najkrótsza noc roku, ojciec ma labę, więc największe święto. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla ojców, tatusiów, tatów i tak dalej w dniu ich święta właśnie. No to świętujmy z Chili Z.

22 minuty po 11, no to teraz po polsku, czyli Z. Wiktor Waligura kradnie nasze serca, i te damskie, i te męskie, swoim głosem, swoją osobowością, swoimi piosenkami. Jesienią ukaże się druga płyta tego wciąż młodego, niezwykle utalentowanego wokalisty. Czekamy. W Chili Z tymczasem Wiktor Waligura w piosence Niepewność w sercu zatrzymuje.

0: Autopromocja.
1: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
2: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
1: Gabinet Dźwięku. Każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

Halo Warszawo, a może tak do kina dziś wieczorem, pod chmurką, na leżaczku, za darmo. Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca, letnie kino kinoteki pod Pałacem Kultury w Warszawie działa od początku czerwca. Pokazy, seanse w czwartki, soboty i wtorki, no to świetnie się składa. Dziś wtorek, dziś wieczorem o 21.30 w ramach letniego kina, kinoteki, pokaz filmu Mad Max na drodze gniewu. Wieczór będzie ciepły, myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, choćby na Dzień Ojca. Bierzcie swoich ojców pod rękę, no i do kina letniego. Czemu nie? Chyba, że macie bardziej ambitne plany. Wyjazd z ojcem na koncert Lenego Krawica 16 lipca do Gdańska. Też super sprawa.

12 minut przed południem słuchacie Chili Z, Charlotte Day, Wilson, Selfish. To za nami, przed nami Tomasz Makowiecki. Wiem, że to nie koniec.

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: zawsze na Chill Out. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: W samo południe wchodzi ona, Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
1: Cała na, nie na biało.
2: Białe akcenty są, ale granat, błękit, dzisiaj takie trochę morskie klimaty. Nad morze też pewnie będziemy dzisiaj zaglądać, bo przecież trwa festiwal Gdynia Design Days, ale to pewnie nieco później, bo teraz nasz kulturalny peleton zatrzymuje się we Wrocławiu. Tutaj dołącza do nas Katarzyna Kozak.
3: Jesteśmy w czasoprzestrzeni, jednej z przestrzeni festiwalowych Remind. Tutaj możecie nieodpłatnie wpaść, przyjść na spotkania, przyjść na wystawy. My właśnie siedzimy w przestrzeni takiej ekspozycji.
4: Małgorzata Ciesielska. Tak, jestem kuratorką, projektantką, pomysłodawczynią tego projektu.
3: Wystawa Jak uczą obrazy, to w niej się znajdujemy. Tutaj dowiemy się, w jaki sposób przetwarzamy obraz.
4: O tym, jak projektować te grafiki, żeby one sprzyjały uczeniu się, procesom uczenia się. Też na co zwracać uwagę, stąd też w wystawie towarzyszą takie zasady, które zostały sformułowane na bazie nauk takich psychologicznych. Są to zasady, które są potwierdzone empirycznie. Tych zasad jest dużo więcej, co najmniej kilkanaście, ale wybrałam tutaj takie, które najbardziej odnoszą się do tej komunikacji takiej wizualnej i które są takimi prostymi regułami, które stosują możemy pomóc odbiorcy zrozumieć lepiej, przetworzyć informacje takie wzrokowe.
2: Wystawa Obrazy Uczące jest darmowa. W czasoprzestrzeni we Wrocławiu można oglądać ją w ramach festiwalu Remind. W tym tygodniu, jeszcze dziś i jutro wiemy, że odwiedzi także Poznań. A tutaj będzie prezentowana na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. A my tymczasem zapraszamy do Wrocławia na te, a także inne wystawy festiwalu Remind, o którym na pewno jeszcze będziemy mówić. A teraz nowe miasto w Warszawie. Freta, Koźla, Franciszkany, rozłupane kamienice, nadbudówki od książąt mazowieckich do nas i z powrotem. Tak pisał Miron Wiałoszewski. Młodzi artyści chcą przywołać te słowa i wziąć je za punkt wyjścia do performowanego widowiska, które będzie można oglądać na rynku Nowego Miasta już podczas tego weekendu.
5: Projekt też jest tworzony przez 10 osób artystycznych na styku Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Nowych Mediów i Akademii Teatralnej. Tak naprawdę co to znaczy, że będzie performowany? Nasza forma gdzieś sytuuje się pomiędzy oratorium i dancingiem. Będzie muzyka na żywo i zapraszam Państwa do przeżycia czegoś, co jest no właśnie też pomiędzy przedstawieniem a wydarzeniem. I tu chyba postawię kropkę, żeby gdzieś tam nie zdradzać wszystkiego.
2: Na wieczorek patriotyczno-literacki z teatralnościami Mirona Białoszewskiego zaprasza autor koncepcji i adaptacji Maciej Łączyński. Nowe Miasto w Warszawie wieczorem 26 albo 27 czerwca. Przychodźcie. Można też pewnie przyjść na oba wieczory, bo na pewno będą się od siebie trochę różnić. I to ostatnie dni, żeby zobaczyć głośną wystawę Formy Obecności w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Sztuka Łemków, Rusinów Karpackich po raz pierwszy prezentowana jest tutaj w tak szeroki sposób. Przypomnijmy, że na ekspozycji spotykają się dzieła twórców o światowej renomie Andy'ego Warhola, Nikifora czy Jerzego Nowosielskiego z pracami artystyk i artystów, których twórczość przez lata pozostawała poza głównym nurtem historii sztuki. Zapraszamy tylko do 30 czerwca.
6: Widziałaś, jak wczoraj strzelał?
2: Oczywiście, że widziałam. Oczywiście, że widziałam i to w ostatnim momencie ta jedna piękna bramka była.
6: Tak jest, a jutro kończy 39 lat. No to piękny ostatni taniec tak zwany na tym mundialu zalicza Leo Messi. Dwa mecze, 5 goli. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
2: No i zdaje się, że kolejny rekord pobity również.
6: Pobity rekord, tak. Najwięcej bramek strzelonych kiedykolwiek w historii mundialu. No ale Kylian Mbappé depcze mu po piętach. Wczoraj 2 bramki strzelone w meczu Francji z Irakiem. 4 godziny trwał ten mecz.
2: Oglądałeś cały?
6: Nie. Nie, sprawdziłem rano wynik. Magda Bauer, do kultury przede wszystkim, do sportu być może też wrócimy o 13.
0: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
6: Tu czyli Z, tu dobre wibracje, kolejna wspólna godzina przed nami. Barry Can't Swim już za moment tę godzinę otworzy. Przed 13 także m.in. Zero Seven i Litany. Zostańcie.
0: Dobre wibracje, czyli Z.
6: A gdyby ktoś był ciekawy, to na zegarze mamy 6 minut po 12.

Od piątku w kinach oglądać można fenomen światowy kin, wcześniej fenomen internetu, film Backrooms. To już druga w tym roku po obsesji produkcja z gatunku, no powiedzmy horror, która wyprodukowana niezależnie ze stosunkowo niewielkim budżetem zarabia gigantyczne pieniądze w kinach na całym świecie. U nas film Backrooms zaliczył w ten weekend, świetny weekend otwarcia, ponad 200 tysięcy widzów, numer jeden w kinach w ten weekend, jednocześnie najlepsze otwarcie horroru w tym roku w polskich kinach. Widzieliście już może? Ja wybieram się dzisiaj.

0: Już w ten weekend ostatnia przed wakacjami szansa, by Hugo Taresa zobaczyć w Teatrze Narodowym w Warszawie w roli Hamleta. Hugo Tares nie tylko zdolny aktor, również coraz ciekawszy twórca muzyczny, wokalista, tu w piosence Asfalt. Tu Chili Z, 27 minut po południu. Mam nadzieję, że dobrze mija wam ten pierwszy letni wtorek.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
4: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na drugą edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili Z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
3: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
16: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
17: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Ale sztosy.
17: Ale co?
18: Nowe Ekspres Losy.
19: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych.

0: PL od BPI Real Estate.
1: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Avatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! Po reklamie.

0: przechodziło, akurat pomyślałem, zagadam. Dominika Kantarowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pomyślałem, że skoro na naszym chillizetowym YouTubie tak fantastycznie radzi sobie twój podcast Między Nami Pokoleniami, to może zaprosimy, zachęcimy do jego sprawdzenia.
1: No jak najbardziej.
0: Zakładam, że są gdzieś tam słuchacze, którzy jeszcze tych rozmów twoich nie słuchali. W najnowszym odcinku Krzysztof Zanussi.
1: Krzysztof Zanussi, zgadza się. To była jedna z lepszych i pamiętnych rozmów, które odbyłam właśnie w cyklu Między Nami Pokoleniami. No, pan Krzysztof Zanussi ostatnio podupadł trochę na zdrowiu, natomiast był w stanie dotrzeć do naszego studia i porozmawiać ze mną o życiu, o jego ostatnim filmie, najnowszym, który pojawi się prawdopodobnie na jesieni. No i porozmawialiśmy na różne życiowe tematy, a jest to erudyta, więc bardzo polecam sprawdzić, przesłuchać tę rozmowę, bo naprawdę można dużo dobrego wyciągnąć dla siebie.
0: Polecam ja, a kto w planach na najbliższe tygodnie? Czy chyba, że podcast Między Nami Pokoleniami na czas wakacji robi sobie przerwę?
1: Nie, nie robi sobie przerwy. Będzie Alan Starski, scenograf, który otrzymał zresztą Oscara za scenografię do listy Schindlera. Dokładnie. Tylko że pan Alan jest aktualnie na wakacjach, więc powiedział, że po prostu po 8 lipca mam się zgłaszać do niego, więc to jest mój plan teraz.
0: Czekamy.
1: Na najbliższy
0: czas.
1: Dokładnie. O.
0: Czekamy zatem na tę rozmowę. W międzyczasie polecamy rozmowy, które już się odbyły, są zarejestrowane, znajdziecie je na YouTubie, czyli Zetowym
1: Między nami Pokoleniami.
0: Dominika Kantarowicz.
1: Dzięki za autopromocję, Bartosz.
0: A wiesz co?
1: Dzięki. Trochę się znamy, to tak pewnie pomyślałeś, że miło mi będzie.
0: A ta pani swoją drogą wydała właśnie swoją pierwszą epkę jako prima doma. O tym także, ale przy innej
1: wieczorową porą.
0: Okazji. Wieczorową porą, dokładnie.
1: Dzięki.
0: Tak.
1: Możesz i miłego dnia.
0: Możesz piosenkę zapowiedzieć, artysta, którego myślę, że lubisz. To będzie
1: Never
0: wszystko
1: Come
0: pasowało.
1: Back, Caribou. Mogę się nieskromnie pochwalić, że mam tę płytę na winylu. Miłego słuchania.

11 minut przed 13, Thundercat za nami, no to jeszcze Girls of the Internet i Liwka i znów spotkamy się z Magdą Bał.

0: Bawiam się na Chill Out. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
8: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Zabawcie na Chill Out.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Umawialiśmy się na 13 i jest Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Zatem zabieram cię do Gdyni, na Gdynia Design Days, żeby polecić tobie i innym, którzy w tym tygodniu będą w Trójmieście, właśnie wyjątkowe wydarzenie poświęcone sztuce projektowania. Gdynia Design Days odbywa się już po raz kolejny i to zawsze są wystawy, ekspozycje, inspirujące rozmowy, spotkania, ale też rozmaite twórcze działania. Tej edycji patronuje hasło bliżej. Wystawy są prezentowane przede wszystkim w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym. To tutaj zatrzymujemy się tym razem, żeby zobaczyć meble i obiekty zaprojektowane z dbałością o środowisko, z taką refleksją dotyczącą tego, co stanie się z nimi później, za wiele lat. Takie obiekty oglądaliśmy na wystawie zapowiadającej Gdynia Design Days w Warszawie. Teraz są prezentowane właśnie w Gdyni.
4: W pracowni właśnie Studia Mozi będzie pełny dostęp do tej prototypowej kolekcji mebli i lamp właśnie z tych biopolimerów PHA i PHB. Tutaj to jest połączenie designu i nauki i alternatywy dla tworzyw sztucznych. Zastanawiamy się właśnie nad tym materiałem, nad tą formą i to, co możemy z tym zrobić później.
3: Mówi Kornelia Holeksa z Gdyńskiego Centrum Designu. Ta wystawa, podobnie jak inne Gdynia Design Days, potrwa do 28 czerwca. Codziennie można ją odwiedzać od 12 do 20. Kolejne letnie seanse, które chcemy wam polecić, tym razem w Krakowie. Wraca kino na tarasie. Zlokalizowane jest przy kinie Agrawka. Seanse pod gwiazdami odbywają się codziennie przed nami start sezonu i co roku wygląda to tak, że każdy tydzień ma inne hasło. Pierwszy tydzień w tym roku to będzie powrót do przeszłości, czyli premiery po latach. Pokazem inauguracyjnym będzie ten sobotni, chociaż pierwszy już w piątek, no ale w sobotę zobaczymy Zniknięcie z 1988 roku. Holendersko-francuski tytuł, a potem w tym pierwszym cyklu m.in. Nagi Instynkt, Donnie Darko i Lot nad Kukułczym Gniazdem. Seanse startują oczywiście po zachodzie słońca, a wszystko odbywa się na tarasie kina Agrawka w Krakowie. Zostajemy jeszcze w Krakowie, żeby polecić wam wakacyjne, letnie spotkania z teatrem. Odbywają się one co roku w ramach cyklu Miniatury Teatralne. 16 krakowskie miniatury teatralne rozpoczną się 12 lipca i tym razem teatromanów ze stolicy Małopolski czeka aż 6 spektakli, takich, których jeszcze tutaj nie prezentowano. Organizatorzy 16 krakowskich miniatur teatralnych obiecują podróż pełną wzruszeń, śmiechu i refleksji. Na scenie Jadwiga z Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Do zobaczenia za rok Teatru Gudejko, Opiekunka na zabój Teatru Kamienica z Warszawy, no i Śluby panieńskie z Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Zapraszamy od 12 do 19 lipca.
2: A te filmy pod chmurką na leżaczku to mógłbym tak całe lato oglądać.
3: Ja to nawet cały rok, powiem ci.
0: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Dobre wibracje w Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: 13:05, wtorek, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca. To tak dla przypomnienia. Kolejna wspólna godzina przed nami. W niej już za moment Lika Lee z nowej płyty Sick of Love. Zostańcie z nami.
0: Dobre wibracje w Chilli Z.

Piłka nożna zawładnęła sportowymi tematami, nic dziwnego, trwa mundial, a mundial mamy przecież raz na 4 lata. Gdyby jednak ktoś stęsknił się za tenisem i naszymi tenisowymi gwiazdami, to po pierwsze trwa turniej na trawie w Bad Homburg w Niemczech. Tam jutro Iga Świątek rozpocznie zmagania od rundy drugiej, zagra z Emmą Navarro. Są tam pewne rachunki do wyrównania z przeszłości. No a od poniedziałku rusza Wimbledon. Nie tylko Iga, również Maja Chwalińska, także inni nasi tenisiści, Magda Linet, Magda Fręch, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak. Będzie się działo. Sold, czyli Z. Tymczasem, a niebawem sięgnę po pewien klasyk sprzed ponad 20 lat, no to możecie zacząć się zastanawiać, co to takiego będzie.

To wskakujemy do wehikułu czasu, przenosimy się o 25 lat wstecz. To był rok 2001, kiedy grupa Gotan Project wydała swoją debiutancką płytę La Revancha del Tango, a na tym pamiętnym albumie znalazła się ta oto kompozycja Una Musica Brutal. No to zapraszam do tanga na najbliższe 3,5 minuty, a powiedzcie tak: tango, tango, tango,

0: Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
16: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
15: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
17: Sali się nie poddają!
18: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
15: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
19: Ogień zszedł z boczem góry.
15: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
15: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
21: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia. 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Zapraszam do stanowiska.
24: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
23: Pani Ania jest na urlopie.
24: Czyli niczego nie załatwię.
23: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
24: Uff, no i to jest zmiana.
25: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
26: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family.

Nasze uwielbienie dla Olivia Dean nie słabnie nawet o milimetr, mało tego, po niedawnym warszawskim koncercie. Kochamy ją chyba jeszcze bardziej. Man I Need, wielki przebój Olivii z płyty The Art of Loving. Wczoraj swoją wakacyjną, letnią trasę po najpiękniejszych polskich amfiteatrach ogłosiła Kaśka Sochacka. Zacznie się to wszystko z końcem lipca, później koncerty w sierpniu, no i na wielki finał 6 września w Warszawie.

Pamiętacie jeszcze oscarową piosenkę Billie Eilish do filmu Barbie? Przypomnimy wam ją jeszcze przed 14. Zanim jednak Billie, zanim Barbie, no to jeszcze z Norwegii Sigrid i Mirror. 11 minut pozostało do 14. Za 11 minut Magda Bauer.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
5: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: punktualnie o 14 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Twórczość tego malarza stawia się obok obrazów Marka Rothko. Esteban Vicente, hiszpański mistrz ekspresjonizmu abstrakcyjnego, forma i kolor stawiał na pierwszym miejscu. W jaki sposób? To można obserwować na wystawie, która aktualnie jest czynna w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Obrazy może nie dość dobrze znanego w Polsce malarza można podziwiać właśnie tutaj. Ale wystawa to nie wszystko, bo w najbliższą sobotę zobaczymy tutaj też taneczny performance, który ma być takim dialogiem z obrazami Vicente. Mineralny afekt to tytuł tego performance'u. Przedstawi go hiszpański choreograf Javier Martin. Zapraszamy w sobotę o 19:00. Wstęp jest wolny. To wydarzenie organizowane jest we współpracy z 22. Międzynarodowym Festiwalem Tańca Zawirowania, który też trwa i który też polecamy waszej uwadze. Zapraszając na ten sobotni wieczór do Instytutu Cervantesa, a sama wystawa, o której wspomniałam, potrwa tutaj jeszcze do 20 września. A jak projektować obrazy, które uczą, które naprawdę uczą? Tego dowiemy się na wystawie, która jeszcze tylko dziś i jutro jest we Wrocławiu w ramach festiwalu Remind. Poleca ją nam obecna na miejscu reporterka Chili Z, Katarzyna Kozak. To właśnie ona rozmawiała z pomysłodawczynią i twórczynią wystawy Małgorzatą Ciesielską.
3: Ideą tej wystawy jest przede wszystkim popularyzowanie tych treści psychologicznych, ale też pokazywanie tych dobrych przykładów. Co dla mnie było zaskakujące i dlaczego tym tematem się zajęłam, to bardzo słabo są znane zasady psychologiczne zarówno Meyera i Swellera, którzy zapoczątkowali jakby ten nurt badań nad właśnie obciążeniem poznawczym i też tą taką komunikacją wizualną, akurat w takim aspekcie edukacyjnym.
2: Wystawa jest prezentowana we wrocławskiej czasoprzestrzeni.
3: W związku z tym jakby moją ideą jest takie propagowanie tych teorii, pokazywanie ich w taki przyjazny sposób, dlatego też te teorie czy zasady, one są przedstawione w taki, mam wrażenie, przyjazny i prosty sposób, ponieważ każda zasada ma taki swój piktogram, który jest taki, ma pomóc w takich łatwych skojarzeniach, zapamiętaniu tych zasad.
2: Wyjątkowy zbiór europejskich grafik edukacyjnych z ostatniego stulecia, skierowanych do odbiorców w wieku od 6 do 12 lat, to część tej wystawy i opowieść o tym, jak obrazy pomagają rozumieć świat i projektowanie i jak mogą wspierać proces uczenia się. To wszystko dostępne do jutra we Wrocławiu, a potem wystawa ma odwiedzić Poznań. Tutaj będzie prezentowana na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Koło i kwadrat mogą odnosić się do elementów budowy aparatu fotograficznego, obiektywu i cyfrowego wyświetlacza, a jednocześnie przywołują skojarzenia z kadrowaniem czy celownikami optycznymi. Taką inspirację wykorzystała w swoich przestrzennych obiektach Kinga Nowak. Dwie plenerowe rzeźby jej autorstwa już za kilka chwil właściwie trafią do ogrodów Muzeum Fotografii w Krakowie przy ulicy Rakowickiej. To będzie takie specjalne powitanie tych rzeźb, które też prowokują odwiedzających do rozmaitych działań, być może robienia zdjęć, być może bardziej rozbudowanych twórczych interwencji. Otóż 27 czerwca te dwie rzeźby powitamy uroczyście w ogrodzie MUFO. No i to będzie element większego programu zaplanowanego na cały dzień w tymże ogrodzie, czyli Dnia Sąsiedzkiego, w ramach którego MUFO Rakowicka przygotowała sporo atrakcji dla wszystkich, którzy zechcą Muzeum Fotografii tego dnia odwiedzić. My oczywiście do tego zachęcamy 27 czerwca.
0: A wiesz, jaki dziś dzień, Magda?
2: Tak, Dzień Ojca.
0: Nie tylko. Dziś również Dzień Wędkarza. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli ojciec jest wędkarzem albo wędkarz jest ojcem, świętuje dziś podwójnie. Wspaniała sprawa.
2: Z tatą na ryby, absolutnie.
0: No ja niestety nie łowię.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Ryb nie łowię, ale jeszcze może kiedyś. Mam za to dla was dużo doskonałej muzyki. Joe już za moment tę godzinę otworzy. Wkrótce także Coldplay, Ophelia, Teddy Swims. Zostańcie z nami.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: Na zegarze 5 minut po 14.

Radio Chilli Z. Nastaw się na chill out.

Cats and Dogs z gościnnym udziałem Basza. Jestem w Chili Z, 16 minut po 14. No to jeszcze raz dla utrwalenia, dla przypomnienia, zaproszenie na dzisiejszy wieczorny seans w ramach LOT Kina Letniego pod Kinoteką, pod Pałacem Kultury. Dziś o 21.30 Mad Max na drodze gniewu, jeśli ktoś nie widział, albo gdyby ktoś chciał sobie ten świetny film odświeżyć, proszę bardzo.

z Kalifornii razem z nami w Chili Z, Clary George i Orbit, 23 minuty po 14. Niebawem Coldplay, przypomnę wam piosenkę Magic, ale zanim oni, to jeszcze raz po polsku w tej godzinie. To Ofelia i Meteoryt.

0: Lizet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

To będzie sobota 4 lipca, kiedy na scenie Openera w Gdyni pojawi się On Teddy Swims. Tego samego zresztą dnia na scenie Openera pojawi się również Jennie, południowo-koreańska gwiazda, na co dzień członkini zespołu Blackpink. To jej gościnnemu udziałowi Tame Impala zawdzięcza wielki przebój, jakim stała się piosenka Dracula. U nas akurat bez Jennie, u nas wersja oryginalna. Tame Impala w Chili Z, 17 minut przed 15.

Z Kubą Lachowiczem spędzicie najbliższe 4 godziny przy radioodbiornikach, przy Chili Z. Zapraszam na to spotkanie z Jakubem, a ja jak co wtorek o tej porze nie mówię do jutra, mówię do usłyszenia wieczorem. Dziś przecież słyszymy się o 20:00 w osobiście wyszukanych.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, ogień i popiół.
12: Dajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
17: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
16: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik.

0: On 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się
1: na chillout.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Na zegarach już minuta po 15:00 w studiu pojawiła się Magda Bauer.
4: W pogoni za kulturą.
3: Dzień dobry, Magda.
5: Dzień dobry, ja tym razem z muzyką, muzyką jazzową, muzyką improwizowaną, bo na taki wieczór zapraszamy dzisiaj do katowickiego Nospru. Tutaj kolejna odsłona cyklu Jazz Club i na scenie Joanna Duda.
6: To pianistka, improwizatorka i kompozytorka, ale też performerka dźwiękowa. W jej muzyce ważne miejsce zajmują instrumenty elektroniczne.
5: Mówi Julia Broniomska z Nospru.
6: W Nospr obok charyzmatycznej liderki wystąpią Michał Bryndal na perkusji oraz Jort Terwein na kontrabasie. To trio, które przesuwa granice jazzu, ale nie traci emocjonalnego rdzenia. Ich muzyka bywa złożona i abstrakcyjna, jednocześnie jednak pozostaje przystępna.
5: Teraz jeszcze ostatnia szansa na podwójne zaproszenie na ten dzisiejszy koncert, jeśli macie wolny wieczór. Jeśli jesteście w Katowicach i chcecie uczestniczyć w prawdziwej dźwiękowej uczcie, napiszcie proszę na adres kultura@chillizet.pl. Fanom serialu 1670 pewnie spodoba się ten pomysł. Już w sierpniu wrocławska Hala Stulecia będzie miejscem prezentacji szczególnego projektu. Panorama 1670 to będzie monumentalny, ręcznie malowany obraz świata Adamczewskich, dłuższy o 1670 mm od najdłuższej panoramy w historii Polski. Zabierze odwiedzających w pełną humoru, ukrytych znaczeń i komediowych smaczków podróż przez wszystkie trzy sezony serialu. To nie wszystko. Towarzyszyć jej będzie wystawa poświęcona kulisom produkcji. Już teraz zapraszamy. Chociaż sama wystawa, instalacja i panorama będą dostępne w Hali Stulecia we Wrocławiu od 5 do 23 sierpnia. Tkanina, która opowiada o regionie. Tradycja zapisana w splocie włókien, hawciarskich motywach, wzorach i technikach tkackich. Oto tematy nowej wystawy, którą już za kilka dni otworzy Muzeum Narodowe w Gdańsku. Krajobrazy tekstylne to jest prezentacja efektów trzech rezydencji młodych artystek i artystów pracujących ze sztuką tekstylną, a odnoszących się do trzech różnych, ale bliskich sobie regionów Europy. To Epir w Grecji, Goręski w Słowenii oraz Pomorze w Polsce. Każdy z nich odsłania odmienną historię dziedzictwa tekstylnego. Każdy z nich to inna wrażliwość artystyczna. A na wystawie znajdą się i prace tekstylne, ale też realizacje audiowizualne, czy cyfrowe archiwum dokumentujące proces twórczy oraz lokalne dziedzictwo. Ta wystawa potrwa od 26 czerwca do 30 sierpnia. Jeśli będziecie w Gdańsku tego lata, odwiedźcie ją. Czeka oddział etnografii Muzeum Narodowego.
3: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca o 18:00. Dziękuję, Magda.
5: Dziękuję bardzo.
0: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: CZ.
1: Pogoda.
3: Nocą nic nigdzie nie powinno padać. Jutro tak samo, w całym kraju dużo, dużo słońca. Jeżeli chodzi jeszcze o noc, to 8 stopni na Pomorzu, 12 w centrum, do 14 na południu, na zachodzie i nad samym morzem, więc w nocy będzie można odetchnąć od upałów, które powrócą jutro. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo do 30 na zachodzie, 26 w centrum, najchłodniej u naszych słuchaczy nad samym morzem, tutaj do 20.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lechowicz.
3: Zapraszam. 5 minut po 15:00. Jakub Lechowicz to ja. Zapraszam na całe popołudnie muzycznie. Spędzimy je razem, mam nadzieję, z CZ. Maro, między innymi We Could Be, będą The Dumplings. Tak wam gramy we wtorek.
0: W międzyczasie w CZ.
3: Upalny wtorek. Pijcie dużo wody, chroncie się przed słońcem, a ja zadbam o oprawę muzyczną tego popołudnia. Zapraszam, razem jesteśmy do 19:00 i bardzo mi miło, że jesteście po drugiej stronie.

nie gotujemy, nie biegamy, nie sprzątamy, w sumie to nic nie robimy. I o tym właśnie The Dumplings, o słodkim nic nie robieniu. Nie gotujemy w Chili Z, to z nami 16 minut po 15 wtorkową porą. Dotarłem do takiego raportu platformy badawczej WGSM, który pokazał, że tylko 16% ludzi na świecie deklaruje, że jest bardzo szczęśliwych. I teraz jest taka nowa filozofia, która promowana jest przez pokolenie Z i która może to zmienić. Chodzi o whimsy. Whimsical, czyli kapryśny, spontaniczny, cudaczny, figlarny, to są przymiotniki, które zawierają się właśnie w jednym haśle. Whimsical. Generacja Z określa tym słowem zjawisko, które pozwala jej zamienić szarą codzienność w kadr ze swojego ulubionego serialu albo z komedii romantycznej. Whimsy to intuicyjne ubieranie się, poranne rytuały parzenia kawy, wysyłanie pocztówek z wakacji, generalnie posypywanie życia cukrowym konfetti. Tak wiecie, żeby aż mydliło. Więc to lato może upłynąć właśnie pod hasłem whimsy, które najprawdopodobniej wywodzi się z XVI-wiecznego whim-wham. Whimsical to bycie szczerym, obecnym, a przede wszystkim, to jest bardzo ważne, proszę sobie to wziąć do serca, bardzo chętnym do zabawy. I to właśnie ten romantyczny obraz celebracji może sprawić, że to lato będzie piękne. Jak donosi The New York Times, to jest zjawisko o wiele ważniejsze społecznie niż może nam się wydawać, bo whimsy to zbroja, którą przyjmują Zetki w obliczu kryzysów, nowych wojen, niepewności. Hasło Whimsical w 2026 już teraz opanowało różne dziedziny, bo od ogrodu przez gotowanie aż po modę. I po muzykę też. To teraz Whimsy, We Are The People, Empire of the Sun. 18 minut po 15. Tak wam gramy we wtorkowym Chili Z. Spontanicznie, gotowi do zabawy, cudacznie.

0: To jedna z tych piosenek, w której najpiękniej, jak tylko można, padło pytanie How you doing, darling? No właśnie. Passenger za nami w Chili Z, 25 minut po 15. Upalny wtorek. Ponownie zaapeluję, żeby jednak uważać na tych upałach, bo wszystko rozumiem, że jesteśmy spragnieni, żeby pewnie skorzystać z tej pogody, a jednak z głową, i to dosłownie, najlepiej pod ukryciem głowy, nakryciem głowy. Jakieś czapki, kapelusze, SPF, woda koniecznie i wszystko będzie w porządku. I słuchawki na uszach i Chili Z w tle, mam nadzieję. Tu Another, to przed nami w najbliższych minutach. Tak wam gramy we wtorkowym Chili Z właśnie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starczyński Salami Znak.
8: Ciao! Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bok. Gato.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Po reklamie.

czyli pan wszechwiedzący, czyli Z. Teddy Swims. 20 minut przed 16 we wtorkowe popołudnie. Agnieszka Holland po raz kolejny sięga po historię wybitnej postaci XX wieku, po filmach poświęconych Janowi Mikolaśkowi i Francowi Kafce. Tym razem przygotowuje nowy projekt biograficzny i tym razem bohaterką jej filmu będzie jedna z największych ikon światowego kina, Marlene Dietrich. Nowy film, wiemy, że będzie się nazywał Tęsknota za domem i opowie o życiu tej niemiecko-amerykańskiej aktorki, piosenkarki, gwiazdy kina, która przez lata pozostawała postacią, która budziła skrajne emocje. Scenariusz napisał niemiecki pisarz Ingo Rasper, a za produkcję odpowiada berlińska firma czeska i do tego producent Mike Downey, wieloletni współpracownik Agnieszki Holland. Wiemy, że twórcy nie zamierzają przedstawiać życia Dietrich jako tradycyjną historię. Zamiast tego film skupi się na czterech kluczowych momentach jej życia, rozgrywających się w różnych dekadach i miejscach. Marlene Dietrich należy do najbardziej fascynujących postaci w historii kina. Była osobą wymykającą się prostym ocenom, bo w czasie II wojny światowej otwarcie sprzeciwiała się nazizmowi i wspierała aliantów. Przez to część Niemców uznała ją za zdrajczynię. Z drugiej strony przez całe życie zmagała się z silnym poczuciem związku z krajem swojego dzieciństwa. A jak podkreśla Agnieszka Holland w wywiadzie dla Variety, właśnie ta złożoność najbardziej ją zainteresowała. Na razie nie wiemy, która aktorka wcieli się w Marlene Dietrich. Już dziś wiemy, że ten obraz zapowiada się jako jedna z najgłośniejszych europejskich produkcji biograficznych w nadchodzącym czasie. Poczekamy, zobaczymy, obejrzymy i zagramy. Baby Rose, Let Me Go, jedna z naszych nowości. Tak wam gramy we wtorkowym, czyli za 18 minut przed 16.

Florentyna, jej maszyna, My Love, czyli Z. O, jeszcze słynne H. To teraz, zanim miniemy się z 16, ta za 10 minut, to proponuję wam jeszcze muzykę Holandii i pierwszy singiel boskiej Caro Emerald. Udało jej się wypromować dwa. Mogłaby wrócić w sumie na taką skalę. Back It Up wam przypomnę teraz w Chili Z.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Out. Pogoda.
2: Jutro żar dalej będzie lał się z nieba, szczególnie na zachodzie kraju, tutaj do 30 stopni nawet. Jeżeli chodzi o resztę kraju, 26 w centrum, 23 na Suwalszczyźnie, najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem, tutaj do 20, najchłodniej. Nigdzie nic nie powinno padać, podobnie w nocy, noc też będzie pogodna i też będzie ciepła, bo w całym kraju termometry powyżej 10 stopni.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16. Jakub Lachowicz, to ja. Kłaniam się. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z. To jest ta godzina, w której będę przekazywać wam karnety na Bittersweet Festival. Więc kto zainteresowany, proszę słuchać uważnie. One mogą pojawić się w każdej chwili.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Najpierw pojawią się panowie z grupy Jungle i pani też. Neil Francis się pojawi, Adele się pojawi, Dawid Podsiadło, Jessie Ware i mógłbym tak długo wymieniać. Dzień dobry raz jeszcze.

włoska, że jestem boska. Nie, to nie o tym. Ale Adele, Rumor Has It, to za nami w Chillizet o pogłoskach, o plotkach i o takich tam innych sytuacjach. 11 minut po 16. Za moment Christopher Nolan będzie świętował 30-lecie w swojej branży. Zaczynał w 98 roku skromniutkim obrazem Following, które miało taki budżet, jaki niektórzy wydają na wakacje. Później oczywiście przedstawił się filmem o pewnym facecie z zanikami pamięci i tego filmu już nie możemy wyrzucić z pamięci. A że ktoś kiedyś ładnie powiedział, że Nolan nie kręcił filmów o Batmanie, tylko kręcił filmy o Mrocznym Rycerzu, i to wtedy już było duże zaskoczenie, bo początek zerwał z tym komiksowym uniwersum i zaserwował nam kawał porządnego kina sensacyjnego o ostatnim sprawiedliwym Batmanie właśnie. Dzisiaj Christopher Nolan jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowców. I właśnie, zanim zobaczymy Odyseję, czyli najnowszy film Nolana, który do polskich kin trafi niedługo, 26 czerwca, czyli za chwilę, za kilka dni, po raz pierwszy na dużym ekranie w Polsce będziemy mogli zobaczyć Following, czyli pełnometrażowy debiut Christophera Nolana. Film, który, jak powiedziałem, miał budżet bardzo ograniczony, $6000, nakręcony w czerni i bieli, wykorzystano naturalne światło i mieszkania znajomych reżysera w Londynie, a mimo skromnych środków jest to jeden z najciekawszych debiutów niezależnego kina lat 90. W skrócie, bohaterem filmu jest młody pisarz, który z fascynacji zaczyna śledzić przypadkowych przechodniów na ulicach Londynu, a niewinna obserwacja szybko zamienia się w niebezpieczną obsesję. A później wszystko się komplikuje, jak to w życiu bywa, gdy poznaje tajemniczego włamywacza Koba. Więc ten obraz będzie do zobaczenia. Polska premiera kinowa tego obrazu 26 czerwca. Wcześniej będzie można zobaczyć ten obraz podczas specjalnych pokazów z prelekcjami. A później będzie Odyseja, epicka Odyseja Nolana. Tego też jesteśmy bardzo ciekawi i na to też bardzo czekamy. Teraz Jessie Ware zaśpiewa w Chillizet o tym, żeby zabrać ją do sauny i ona chce tam grzeszyć w ogóle, ale myślę, że sauna nie może... Nie. Nie ma potrzeby iść do sauny, mamy saunę za oknami. I mam nadzieję, że tylko tam. Jessie ze swojej najnowszej płyty teraz w Chillizet.

0: Błysk. Najnowszy numer Dawida Podsiadła, czyli Z. Dawid, który w ten weekend, w sobotę i w niedzielę na Narodowym, to w Warszawie, upalnie będzie, więc kto się wybiera, pamiętajcie, po raz kolejny zaapeluję o wodę. Pamiętajcie, żeby wziąć wodę, nakrycia głowy i tak dalej. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dawid w ten weekend w Warszawie, a od 13 do 15 sierpnia w Poznaniu druga edycja Bittersweet Festival. I oczywiście będziemy tam na miejscu z naszym plenerowym studiem, z różnymi atrakcjami i o tym będziemy wam jeszcze opowiadać, ale żeby można było wam o tym opowiadać, to jeszcze was tam wyślemy. O! I za chwilę będę miał kolejne podwójne karnety dla was, więc kto zainteresowany, to jeszcze kilka chwil, padnie pytanie konkursowe, a później będziemy bawić się, mam nadzieję, w Parku Cytadela w Poznaniu i będzie to niesamowite. No, to za chwilę proszę słuchać, wcześniej Everyone Says Hi, Licky Lee, tak wam gramy we wtorkowym, czyli za gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest wam po prostu dobrze.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundery!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
18: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
19: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia Ghana, Portugalia Uzbekistan, Panama Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
23: MediaMarkt.
24: Po reklamie.

0: Bittersweet Festival z Chili Z.
1: Poznań miał przez lata pecha do wielkich muzycznych imprez z tymi największymi światowymi gwiazdami. To dlatego, że pewnie jest dokładnie pomiędzy Warszawą i Berlinem, więc sławy przyjeżdżały albo do Warszawy, albo do Berlina. W stolicy Wielkopolski co prawda grali na przestrzeni lat i Radiohead, i Portishead, ale to dawne czasy. Dlatego twórcy Bittersweet Festival postanowili zasypać tę dziurę dokładnie rok temu, tworząc pierwszą edycję tego wydarzenia, a przed nami druga. Cztery festiwalowe sceny w dniach 13-15 sierpnia staną na poznańskiej Cytadeli i to właśnie będzie Bittersweet. I tam między innymi Faithless, Robbie Williams, 21 Pilots, Gorillaz, Lord, Becky Hill, Chad Faker, Tom Odell, Leisure, Jessie J, między innymi Parcels, Mrozu, Rita Ora i mógłbym tak długo wymieniać. Natomiast my też będziemy na miejscu. I na Cytadeli też stanie nasze plenerowe specjalne studio, a że na Bittersweet Festival wystąpi wielu wyjątkowych artystów, to dzisiaj mam dla Was zadanie konkursowe. Do wygrania karnety podwójne na Bittersweet Festival

0: Gdybyście mogli zadać jednemu z artystów tylko jedno pytanie, to komu byście je zadali? Jakie to by było pytanie? Liczę na waszą kreatywność. Komu byście zadali i jakie pytanie z artystów z line-upu Bittersweet Festival? Konkurs małpa chillyz.pl, konkurs małpa chillyz.pl. Macie tylko jedno pytanie, tylko do jednego artystu z line-upu Bittersweet Festival. Komu je zadacie i o co zapytacie? Konkurs małpa chillyz.pl. Tutaj na was czekam i podwójne karnety na Bittersweet Festival też czekają. A przypominam, że nie ma już ich. Są w chillyz tylko, więc proszę bardzo, walczcie. Konkurs małpa chillyz.pl. Powodzenia.
1: Chillyz. Nastaw się na chillout.
0: No jeżeli ktoś miałby pytanie do Gorillaz, to służę muzyką w tle. Gorillaz w swoim największym przeboju teraz, czyli Z, a później w Poznaniu na Bittersweet Festival, wiadomo.

Bardzo to był przyjemny duet, przyznacie. I to za nami, 11 minut i będzie 17. Przed momentem padło pytanie w sprawie Bittersweet Festiwalu, a właściwie to zadanie, bo dzisiaj powiedziałem wam, żebyście sobie wyobrazili sytuację, właściwie poprosiłem was, żebyście sobie wyobrazili, że możecie zadać dowolne pytanie dowolnemu artyście z line-upu Bittersweet Festivalu 2026. I zapytałem, komu byście to pytanie zadali i o co byście tę osobę albo ten zespół zapytali. Najciekawsza odpowiedź wygrywa karnet podwójny na Bittersweet Festival w Poznaniu właśnie. To od 13 do 15 sierpnia konkurs małpa, czyli z.pl. Jeszcze przez chwilę na was czekam. Swoją drogą przypominam, że w najbliższy piątek potańcówka międzypokoleniowa w Parku Wilsona w Poznaniu. To jest wydarzenie otwarte, bezpłatne i dla każdego, od najmłodszych po najstarszych. I to właśnie tam muzyka na żywo, bo zagra warszawska orkiestra sentymentalna, melodie, przy których bawiły się całe pokolenia. Pomiędzy setami Jacek Dzikowski zabierze was na spacer z opowieścią o dzielnicy, a całość zamknie finałowy set Primadomy, naszej kochanej Primadomy, mojej Primadomy. Waszej też. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. To w piątek od 13.45 muszla koncertowa Park Wilsona w Poznaniu. To jest wydarzenie otwarte i towarzyszące Bittersweet Festiwalowi właśnie. Więc czekamy na was w piątek. Będziemy na miejscu. Widzimy się. Zbijamy piątkę. Też się wybieram do Poznania. No, zawsze za Primadomą, wiadomo. Jam teraz. It's Amazing. Proponuję wam 9 minut i będzie 17 w Chilizat.

0: pijama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Z każdym kolejnym dniem będzie coraz bardziej upalnie, a pogodą będzie w niedzielę, w poniedziałek, wtedy nawet 40 stopni. Zobaczymy na termometrach prawie 40. Zanim te 40, Jezu, jak to brzmi, to jeszcze czeka nas środa, do 30 stopni na zachodzie, 26 w centrum, 23 na Suwalszczyźnie, do 20 nad samym morzem. Nigdzie nic nie powinno padać, więc korzystajmy z tej pogody.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: No bo wiecie, ja nie żartowałem. Niedziela mi się świeci już nawet nie na czerwono, tylko na brunatno, tak. Już teraz jest gorąco, ale to no jeszcze nie wszystko z atrakcji, jakie szykuje nam czerwiec, jak szacują synoptycy. 2:00 po 17:00. Dzień dobry.
0: W międzyczasie w Chilli Z.
2: Chilli Z. Jakub Lachowicz to ja, a z nami Bruno Mars, Anderson .Paak, projekt Silk Sonic, Leave the Door Open. To ode mnie na początek tej godziny.

Fit to przebój wakacji 2020, męskie granie orkiestra, tak wtedy nam grała. 12 minut po 17. Przed nami piknik na dworze, który organizowany jest przez Zamek Królewski w Warszawie i który od kilku lat należy do najpopularniejszych plenerowych wydarzeń kulturalnych stolicy. Pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku i od tego czasu ta impreza przyciąga tysiące mieszkańców i turystów, którzy chcą spędzić dzień w wyjątkowej przestrzeni pięknych ogrodów zamkowych, a zwłaszcza, że tegoroczna odsłona wydarzenia jest szczególna. Inspiracją dla programu stała się wystawa Wielka Gra, opera Władysława IV, która przypomina o fascynacji tego polskiego monarchy teatrem i operą. I dzięki temu motyw sceny, widowiska i dworskiej rozrywki przewijać się będzie przez niemal wszystkie punkty programu. To dlatego, że teatr obecny będzie w wielu odsłonach. Wśród alejek ogrodów zamkowych dwukrotnie pojawi się teatr akt z happeningiem Pudernice i Pantalony. I to właśnie podczas niego artyści wcielą się w barwne postacie rodem z dawnych dworów i ponoć pojawi się sam król. W Arkadach Kubickiego będzie można zobaczyć familijny spektakl Star Wars i Sawa, przygotowany przez Teatr Sztuka Ciała. Miłośnicy Williama Szekspira będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z twórcami projektu Szekspir pod gwiazdami, którzy opowiedzą o kulisach przygotowań plenerowego spektaklu, oczywiście Sen nocy letniej. Do tego przez cały dzień ogrody zamkowe zamienią się w przestrzeń artystycznych i przyrodniczych odkryć, bo będzie można poznać odmiany róż, uznawane za jedne z najbardziej królewskich roślin ogrodowych. Będzie można wziąć udział w warsztatach Zostań królewskim ogrodnikiem. Potem można będzie zabrać się rozsady roślin do domu. Będzie pracownia perfum i wiele, wiele, wiele więcej. 27 czerwca w najbliższą sobotę ogrody zamkowe przy Zamku Królewskim w Warszawie ponownie zamieniają się w piknik na dworze i łączą ten świat dawny ze współczesnością i oczywiście będzie to dzień z teatrem, muzyką i, jak powiedziałem, królewskimi perfumami.

0: jest dobre brzmienie. To The Cardigans ze Szwecji, która była w latach 90. przynajmniej bardzo mocno alternatywna. Grupa The Cardigans, pierwsze miejsce oczywiście w Szwecji, natomiast polecam wam album Gran Turismo, bo to jest jeden z albumów moich letnich wieczorów, do którego zawsze wracam. Pamiętam, już kiedyś opowiadałem, jak siedziałem na tym swoim kamieniu, jadłem suche bułki, a wtedy radio grało mi właśnie tak. Dobre wspomnienia, polecam. Oczywiście pewnie wielu z was kojarzy grupę Cardigans z przeboju filmowego, czyli Loveful, Love Me słynne z filmu Romeo i Julia. No, nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do tej ścieżki dźwiękowej, która też oczywiście jest mocno alternatywna, bo tam m.in. Garbage, czy właśnie wspomniane The Cardigans. A, jest jeszcze jeden taki utwór, Young Heart Run Free, i też radio to wtedy grało. 25 minut po 17, wtorek mamy i spędzacie go w towarzystwie Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar Ogień i Popiół.
10: Dajemy do walki!
7: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

Can I Believe You, Fleet Foxes, czyli Z, 21 minut przed 18. Olivia Rodrigo, która właśnie wydała swój trzeci świetnie przyjęty album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. W pierwszym tygodniu sprzedała prawie 500 000 egzemplarzy tej płyty. Był szczyt listy Billboard 200, a teraz Olivia Rodrigo organizuje swój własny festiwal muzyczny. Będzie się on nazywał Daisy Chain Festival.

Fields i na tym festiwalu wystąpią wyłącznie kobiety. Jak mówi sama Olivia, od lat miałam marzenie o tym festiwalu, jestem tak podekscytowana, że w końcu się to spełnia. Na Daisy Chain Fields wystąpią wyłącznie kobiety i teraz uwaga, 100% dochodu netto zostanie przekazane organizacjom charytatywnym wspierającym kobiety i dziewczęta. Skład jest naprawdę niesamowity i pełen moich idolek i przyjaciółek. Głęboko wierzę, że radość, wspólnota i muzyka mogą być siłą napędową znaczących zmian i mam nadzieję, że ten festiwal właśnie taki będzie. Wiemy, że festiwal odbędzie się 29 sierpnia w Kalifornii, a oprócz samej Olivii Rodrigo wystąpią m.in. Stevie Nicks, Sarah McLachlan, wyobraźcie sobie, Chappell Roan, Doechii, Ellie Garbage czy Not For Radio. Wśród organizacji, z którymi festiwal współpracuje, znajdą się m.in. Baby to Baby, czyli organizacja non-profit, która zapewnia ubogim maluchom pieluchy, ubrania i wszystkie podstawowe artykuły pierwszej potrzeby. Wspierająca młode, ciemnoskóre matki, organizacja Black Mamas Matter Alliance czy Centrum Praw Reprodukcyjnych. Wspaniale. Dochód netto z nowego festiwalu muzycznego Olivii Rodrigo zostanie przeznaczony organizacjom non-profit działającym na rzecz kobiet. No to nie możemy nie zagrać, nie możemy nie wspierać. Boska Olivia Rodrigo i numer z jej najnowszej płyty. Drop Dead w Chili Z. Dajcie sobie głośniej. Olivia w Chili Z.

Ależ energia. Malów, czyli Z, 11 minut przed 18. O 18 dołączy do nas Magda Bauer. A ja wam teraz przypomnę świetną, naturalną, piękną, prawdziwą, utalentowaną amerykańską wokalistkę, która nazywa się Tracy Chapman. Znana między innymi z przeboju Fast Car, który zagram za chwilę. Dopiero po koncercie z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli cały świat zwrócił uwagę na ten singiel i listę przebojów Tracy Chapman zdobyła wtedy od razu. Nagrody się posypały, wielokrotna platyna, 4 nagrody Grammy, w tym dla najlepszego nowego artysty, to było w 1988 roku dokładnie. Skromna jest też bardzo. Czy słyszeliście kiedyś o jakimś skandalu czy wypowiedzi Tracy Chapman, która wywołałaby burzę? No nie. A jej piosenki? Fast Car, czyli piosenka o tym, że jest szybki samochód, jest bilet donikąd, że chyba najważniejsze, że nie gdzie, tylko z kim. Posłuchajcie świetnej Tracy Chapman w Chili Z.

0: drugie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Tu, czyli za we wtorek, minęła 18:00, przed mikrofonem Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Wrocław, to tutaj gościmy w tych dniach najczęściej w związku z kongresem i festiwalem psychologicznym Remind. Oprócz wykładów, spotkań i prelekcji, goście mogą liczyć na dodatkowe miłe i ciekawe doświadczenia w programie towarzyszącym, na przykład w Miasteczku Młodych czy wrocławskiej Czasoprzestrzeni. Tutaj dwie wystawy, które poleca nam nasza reporterka Katarzyna Kozak. O pierwszej z nich, zatytułowanej Obrazy, które uczą, mówi pomysłodawczyni wystawy Małgorzata Ciesielska.
4: Nie zawsze to, co widzimy, jest efektem świadomych decyzji. Czasami jest to efekt świetnej intuicji projektantów, grafików, ponieważ zasady psychologiczne, które tutaj stały się taką osią tematyczną tej wystawy, one zostały formułowane dopiero w latach 90., a książki, które tutaj widzimy, najstarsze pochodzą z lat 20. XX wieku, więc mamy taki przekrój 100 lat grafik edukacyjnych, od takich właśnie najstarszych do tych współczesnych.
3: A druga wystawa wyrasta z niezwykłej książki zatytułowanej Co przychodzi nam do głowy. Gosia Kulik, artystka wizualna, graficzka, wspólnie z kulturoznawcą Tomkiem Żarneckim zebrali w niej różne historie dotyczące zaburzeń i chorób psychicznych po to, żeby pokazać, jak zmieniały się w tym obszarze kryteria i obyczaje.
5: Co z tej książki wyłuskaliście na wystawę?
6: Wybrane ilustracje, które przedstawiają gabloty, w których to gablotach są niejako pozamykane różne przedziwne historie dotyczące tego, jak próbowano sobie w przeszłości radzić z różnymi zaburzeniami, niedomaganiami umysłowymi.
3: Mówi Gosia Kulik. Szalone opowieści o uzdrawianiu umysłu, bo tak brzmi tytuł wystawy jeszcze dziś i jutro w ramach Remind we wrocławskiej Czasoprzestrzeni. Lud kinoletnie w centrum Warszawy przed Kinoteką czeka na Was dziś z kolejnym dobrym filmem. Przypomnijmy, że program obejmuje 3 pokazy w tygodniu przez całe lato.
5: Na co zwracacie uwagę przy doborze repertuaru?
7: Staramy się zrobić tak, żeby ten repertuar był w miarę możliwości jak najbardziej zróżnicowany, żeby były w nim zarówno komedie, jak i thrillery, dramaty, horrory, czasem też kino bardziej w cudzysłowie kobiece, bardziej w cudzysłowie męskie, bardziej dla dzieci, bardziej dla dorosłych. Wiadomo, no tutaj nie da się zadowolić każdego, ale próbować warto.
3: Mówił w rozmowie z Katarzyną Kozak Michał Konarski z Kinoteki. Dziś na ekranie Mad Max na drodze do gniewu, a seanse w czerwcu i w lipcu startują o 21:30. Na koniec raz jeszcze kino, ale w duecie z malarstwem i pod dachem. Na kolejny pokaz z cyklu Wielka Sztuka zaprasza katowicki kinoteatr Rialto. W niedzielę, 28 czerwca, na wielkim ekranie pojawią się najwybitniejsze dzieła impresjonizmu. Świt impresjonizmu Paryż 1874, bo tak brzmi tytuł filmu, który zobaczymy, przypomni o trudnych początkach całego nurtu. Opowie o tym, jak doszło do pierwszej przełomowej wystawy 150 lat temu i przywoła sylwetki malarzy, którzy tworzyli pierwsze impresjonistyczne obrazy. Ten seans w niedzielę, to najbliższą o 17:00.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dziękujemy, Magdzie Bauer. 3 minuty po 18:00, Jakub Lechowicz to ja. Dzień dobry, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Wczoraj zmarł Clive Davis, legendarny amerykański producent i łowca talentów, i za moment trochę o nim wam opowiem.
2: W międzyczasie w Chili Z.

0: słuchacka, sukienka w Chilizac, 14 minut po 18. Mamy 23 dzień w czerwca. Wczoraj trafiła do nas bardzo smutna wiadomość, że zmarł Clive Davis, jeden z najbardziej wpływowych menadżerów i producentów muzycznych w historii amerykańskiej fonografii. To była chodząca legenda, miał 94 lata. Jeżeli nie znacie, to tak w skrócie opowiem może. Clive Davis przez ponad 60 lat odgrywał kluczową rolę w rozwoju przemysłu muzycznego w Stanach Zjednoczonych. Sam nie śpiewał, ale miał znaczący wpływ na kariery wielu wykonawców, którzy reprezentowali różne gatunki muzyczne. On odkrywał talenty, był szefem różnych wytwórni i współpracował z takimi artystami jak Chicago, Carlos Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, to właśnie on stoi za jego pianomen, Aerosmith, Erwin and Fire, Barry Manilow, Alicia Keys, Patti Smith, Pink Floyd, Miles Davis, Aretha Franklin czy Jennifer Hudson. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje jednak Whitney Houston, której rozwój kariery wspierał od początku lat 80. To właśnie Clive Davis odkrył ją, gdy Whitney Houston była jeszcze nastolatką. Wtedy podpisał z nią kontrakt i wykreował na absolutną królową amerykańskiego popu. Niestety znamy historię Whitney Houston, która zmarła po latach zmagań z uzależnieniem na krótko przed jedną z imprez Davisa. Wtedy Clive Davis wyznał w swojej autobiografii, że może powinien był być bardziej sceptyczny, ale zawsze był optymistą i jednak miał nadzieję. Clive Davis, który potrafił nie tylko znajdować młode talenty, jak na przykład Alicia Keys, ale również ratować gasnące kariery starszych artystów, na przykład Carlosa Santany czy Roda Stewarta. Wtedy to Clive Davis przychodził, podrzucał im nowe pomysły i płyty znowu sprzedawały się w milionach egzemplarzy. Kiedyś Clive Davis powiedział, że za jego sukcesami od początku stała nie tyle wyjątkowa muzyczna wiedza czy słuch, ale intuicja. Cytuję: nie miałem żadnego muzycznego wykształcenia, absolutnie żadnego. To jest przeczucie, ten dreszcz przebiegający po kręgosłupie. To są uszy. Niezależnie od tego, która część anatomii za to odpowiada, odkryłem, że to jest po prostu naturalny dar. Clive Davis podpisał kontrakt z Whitney Houston w 83 roku, kiedy miała zaledwie 19 lat, a jej debiutancki album zawierało 3 single, numer 1 na Billboardzie i według Sony sprzedał się w ponad 25-milionowym nakładzie. Clive Davis, stara szkoła muzyki. Bez niego nie znalibyśmy wiele soundtracków naszego życia.
1: I believe children are our future.

0: Ależ to był wielki przebój. Julia Michaels, Issues. Julia Michaels, przyznacie, że ładnie się nazywa dziewczyna z Ameryki. Bardzo młoda wtedy była. Dalej jest młoda. Miała kilka swoich singli, ale to powiedzmy były takie ballady. Później Julia Michaels trochę skręciła. Zechciało jej się być panią od śpiewania tanecznych piosenek. Nie było to jakieś wielkie i powalające, ale Issues zawsze dobrze jest wspomnieć. W Ameryce lepiej idzie. 24 minuty po 18. Co przed nami? Duet dwóch dziewczyn. SZA i Doja Cat. Doja Cat, która ostatnio pojawiła się w Krakowie. Wiem, że byli tam również słuchacze i słuchaczki Chilli Z i bawili się dobrze. Chwilę później wrócimy do kraju. Max Stachasiuk to w naszej muzycznej kolejce.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out. Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chilli Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Baby Rose, Let Me Go. If you love me, let me go. The War and the Treaty, You Can't Hurt Me Anymore. You can't hurt me anymore. Blossoms, Meet Me in Love. Meet Me in Love. Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
4: Ten świat to coś więcej. Niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
8: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
9: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
8: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6. 6 sztuk na kartę oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

Pretty Baby, Crazy Crazy. Alex Samson w Chili Z. 18 minut dzieli nas do 19. Upały, upały i jeszcze raz upały, i to nie tylko w Polsce. Z powodu wyjątkowych upałów w Paryżu wieża Eiffla została zamknięta dzisiaj po południu od godziny 16, poinformował operator tego zabytku. Oznacza to, że już o godzinie 12.15 zakończyło się wpuszczanie zwiedzających. Jak napisał operator wieży Eiffla, jest zmuszony do dostosowania się do upałów. Podkreślił również, że priorytetem jest dla niego bezpieczeństwo zwiedzających i jest bardzo prawdopodobne, że jutro też godziny zwiedzania zostaną skrócone. To jest informacja szczególnie istotna dla tych, którzy do Paryża się wybierają. Zwykle wieża Eiffla zamykana jest w sezonie po północy, a poza sezonem o 23.45. I władze Louvru tak samo ogłosiły, że od jutra do soboty muzeum będzie otwarte tylko do 16, a nie do 18 jak zazwyczaj. I powodem znów są upały, które sprawiają, że warunki zwiedzania i pracy są trudne w godzinach, gdy jest najgoręcej. Do tego dyrekcja muzeum, uważanego za najtłumniej odwiedzane muzeum na świecie, podkreśliła, że zabytkowy gmach nie jest wystarczająco dostosowany do zmian klimatycznych. Meteo France przewiduje, że po południu w Paryżu temperatura zbliży się do 40 stopni Celsjusza i tym samym stolica Francji została objęta czerwonym, najwyższym alertem pogodowym z powodu upałów. Uważajcie na siebie. Jordan Rakey, Signs. Czyli za teraz 17 minut do 9. Do 19. Szczęśliwi czasu nie liczą.

numer, symbol brzmienia acid jazzowego, Jamiroquai, Cloud 9. O, a wiecie, jak mógłbym połączyć piosenkę Cloud 9 z numerem, który za chwilę zagram? No, może dlatego, że Bryan Adams też miał piosenkę Cloud Number 9, ale nie zagram wam tej, tylko trochę inną. Postanowiłem, że przypomnę wam jedną z ballad, którą na przykład Kanadyjczycy uznali za najpiękniejszą piosenkę na pierwszy taniec, mimo że utwór jest z dalekiej Kanady i z lat 80., to myślę, że u nas też mógłby zająć wysokie miejsca w takiego typu rankingach, albo w ogóle jako przytulaniec, pościeluwa, szprychowiec, jak zwał, tak zwał. A mowa o utworze Heaven Bryana Adamsa, czyli numeru, który powstał do pewnego filmu, który, jak to Bryan Adams określił po latach, był dość żenujący. Film nosił tytuł Night in Heaven i była to opowieść o męskim stripteaserze, który, no, o jego losach, powiedzmy, który pracował w klubie tanecznym, albo nie taneczny. No i tam się działo i zawierał całkiem interesującą ścieżkę dźwiękową. A wśród nich ten właśnie numer. O filmie dzisiaj nikt nie pamięta, a numer Bryana Adamsa wraca. Przypomnę wam dzisiaj wersję z MTV Unplugged. Bryan Adams ode mnie na koniec. Jakub Lechowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro w Chili Z.

0: Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach.

0: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Po reklamie.

0: reklama. Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Pierwsze letnie wydanie osobiście wyszukanych zasługuje na odpowiednio letni repertuar, dziś zatem do 22. Muzyka, która pachnie latem, muzyka, która z latem się kojarzy i muzyka, która, mam nadzieję, tego lata będzie wam towarzyszyć. Dobry wieczór, dzień dobry. Za oknem jeszcze widno, więc może właśnie bardziej dzień dobry niż dobry wieczór. Bartek Winczewski. Zapraszam na osobiście wyszukane. Zaczęliśmy od Isco, człowieka, który kilkanaście może tygodni temu uraczył nas fantastyczną debiutancką płytą Powerscroft, taki nosi tytuł. Polecam wszystkim fanom nowej brytyjskiej muzyki. To jest człowiek, który w swojej twórczości wraca zarówno do brzmień broken beat, drum and bass, two-step, jak i miesza to wszystko z aktualnymi trendami. Guiding Star od Isco dziś na dobry początek. A teraz projekt, który w sierpniu wyda nową płytę. Jeśli mnie pamięć nie myli, to wszystkie ich dotychczasowe albumy również ukazywały się latem. Przypadków nie ma. To jest bardzo letnia muzyka. Jungle w sierpniu właśnie wrócą z czwartym studyjnym albumem zatytułowanym Sunshine. My tymczasem przypomnimy sobie dwa ich bardzo letnie nagrania z przeszłości, tej mniej i tej bardziej odległej. Najpierw Back on 74 w remiksie Full Crate, a chwilę potem z debiutanckiej epki projektu Jungle Beat 54.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.

0: autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

osobiście wyszukane w Chili Z. I got some for you, honey.

0: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Po reklamie.

0: 21 minęła, Bartek Winczewski, raz jeszcze dobry wieczór. To jest druga godzina dzisiejszych osobiście wyszukanych. Dziś więcej muzyki, mniej słowa. Cieszymy się świeżo rozpoczętym latem, do tego odpowiednio letnia muzyka. Od wycieczki do Australii zaczęliśmy tę drugą godzinę osobiście wyszukanych. Z Australii właśnie za nami niejaki Mitt Ground, człowiek rodem z Sydney, DJ, producent, również muzyk, basista, mówiąc konkretnie, który no, z różnymi artystami już przecinał się w studiach nagraniowych, na własny rachunek jednak działa pod pseudonimem Midground. No i właśnie takie przyjemne, house'owe brzmienia w duchu muzyki z lat 90. przede wszystkim spod ręki Midground wychodzą. Pozostaniemy w takich właśnie delikatnych, tanecznych, bujających klimatach. No to teraz z Australii przenosimy się do Republiki Południowej Afryki. Spek Matambo to jest człowiek rodem z RPA. Właśnie niezwykle płodny. Przestałem liczyć, ile singli wydał już w tym roku. Palców dwóch rąk nie starczy, aby to wszystko okiełznać. Oto jego jedno, właśnie chciałem powiedzieć najnowszy, ale tak naprawdę jeden z najnowszych numerów, zatytułowany We Pretend It's Still Summer.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.

a question.

dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chili Z to już prawie wszystko. Bartek Winczewski, dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny. W Chili Z słyszymy się jutro o 11, a osobiście wyszukane powrócą za tydzień we wtorek, jak zwykle po 20. Do miłego, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.

0: poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.

0: Tech on 74 wystąpią 10 listopada w Atlas Arenie w Łodzi w ramach światowej trasy promującej nowy album Sunshine. Wieczór otworzy Rio Costa. Bilety dostępne za pośrednictwem eventim.pl. Jungle 10 listopada Atlas Arena Łódź.
1: Po reklamie.

preaching now.

0: autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. To bilety na 2. edycję Bittersweet Festival. Zapraszam do Chili.z już dziś o godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chili.z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora.

0: Reklama. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.